0: specie dzieci zmarły w kategorii studiów. Ja robię sobie pisane rodzaje, bo pisane rodzaje i panu rodzaje. Nie są to darmo bez papa kukura, bo nie wiem, ale kukura. Ty studi i tak mówisz, nie wiem, kukali to ma?
1: Jo, może jestem za darmo rozprawami w cywili. A każdą matka ma ty na chmurę.